znajomy. Chodź powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe.

wyobraź sobie, że to film, że w nim gramy. Znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy i że nie będzie happy endu. I padają strzały, publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo i wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało.